0: pauze. Samo hitovi. 107,4 Radio Lotel Loznica.
1: 107,4 MHz FM FM Stereo Radio Lotel.